Ja, jaki straszny zajem na osobie pana Gregora. Ależ i wam tuzę na tom rapi ten proces witaj. Dziękuję wam. Niech ci mi zwitat, odkąd witat to wszystko jem sam czenik skrinić mego domu. Nie to tak nie wasze tajemstwi. Wiecie laste, że tam zotiste topisi. Wiecie laste, że tam plusów wodka. Okon se podpeczeci.

0: zmiłuj, siebie ci ma sorba zdjela.
1: Nie se ty menu,
0: nie drażę te, miłuj ma.